0: Śledczy pracowali całą noc. To na miejscu wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. Znaleziono tam kilkanaście płodów. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Szef prezydenckiego biura o sprawie orderu dla Wołodymyra Zełenskiego. Za nami ceremonia otwarcia i pierwszy mecz o pierwszej wygranej na mundialu na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Plus, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie to co najmniej kilkanaście płodów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy, a do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską. Tak zwłokę prezydenta Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego, Wołodymyra Zełenskiego, tłumaczy szef jego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA.
2: Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie. Myślę, że strona ukraińska ma cały czas jeszcze przestrzeń do tego, aby zacząć zabiegać o to, aby relacje z Polską się znacząco poprawiły.
0: Mówi prezydencki minister i dodaje, że reakcja Kijowa będzie w tej sprawie kluczowa.
2: Jeśli w naturalny sposób nie spotka się to z pozytywną reakcją po stronie ukraińskiej, co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
0: A ta, jak zaznacza szef prezydenckiego biura, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie. Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium, a teraz pytanie o koszty. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję lewantyńską. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopca. Stan nastolatka był ciężki, życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. Chodzi o nawet 100 tysięcy złotych.
3: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przebywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Mówiła Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zapłaci za koszt transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez LPR. Może zapłacić za samo leczenie nastolatka.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To już dziś wielkie otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca odbyła się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw.
5: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to México.
0: Oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Daj Daj, wykonali Shakira i Burnaboy. A w pierwszym meczu Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a przed chwilą Korea Południowa 2-1 pokonała Czechy.
4: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Mecz się skończył, można iść spać. Wstajemy oczywiście. Piątek, 12 czerwca, 4 minuty po 6. Dzień dobry, do 9 będziemy z wami. Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.

0: 12 czerwca w kalendarzu mam bardzo długą listę osób, które obchodzą dzisiaj imieniny, no to zaczynam. Wyszemir, Onufry, Władysława, Jarogniewa, Narcyz, Antonina, Leon, Jan, Jarogniew, Leona, Celestyna, Władysław, Tadea, Placyd, Piotr i Ewa. O, a propos Ewy, pamiętacie Ewę z serialu W Labiryncie? No to dzisiaj mam krótką listę jubilatów. Aktorka Agnieszka Robótka-Michalska obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dołączcie swoich znajomych, których nie wymieniłem, a którzy też dzisiaj świętują, do tej listy. A dzień rozpoczynamy tradycyjnie od Ewangelii w Radiu Plus. Posłuchajmy.
1: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo znane zdanie Pana Jezusa, bardzo dobrze określające Jego. Jezus mówi o sobie tak: jestem cichy i pokornego serca. Serce w znaczeniu semickim, czyli w sposobie myślenia, który wyraża Pan Jezus, jest bardzo ważnym ośrodkiem. Serce to nie tylko uczucie, ale serce to przede wszystkim myślenie, rozumienie. Serce jest ośrodkiem woli, ośrodkiem decyzji. To w sercu rodzą się zamysły, intencje, zamiary. To serce odpowiedzialne jest za wybory moralne. Jezusa serce jest ciche i pokorne, które myśli o innych, które dostrzega potrzeb innych, które ma przeczyste i przepiękne intencje względem drugiego. Może czas dzisiaj pomyśleć o moim sercu?

28 minut po godzinie 6. Rozpoczynamy dzień, rozpoczynamy piątek, rozpoczynamy powoli weekend, ale bardzo, bardzo powoli. Jeszcze dużo rzeczy mamy do zrobienia w ciągu dnia. No i co? I to będzie weekend z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Na szczęście one będą wieczorami, po nocach. To nie jest tak, że ktoś będzie cały dzień zarywał obowiązki, żeby porządki trzeba zrobić w sobotę, gdzieś tam pójść na spacer, pojechać. Nie będzie żadnych wymówek, ja muszę oglądać mundial. Mundial będzie w nocy, wieczorem. Jak ktoś chce zarywać, to niech zarywa. W ciągu dnia spędzajmy weekend tak, jak należy, tak jak na niego czekaliśmy. No to teraz czekamy na wiadomości w 6:30, już za chwilę, i ważna będzie też prognoza pogody.

Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które między innymi wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organu nadzorczego dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Więcej o tym w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Dziś w całej Unii zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe

Przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni. A ten obejmuje m.in. obowiązkową rejestrację i kontrolę bezpieczeństwa migrantów nielegalnie przekraczających granice wspólnoty, czy nowe zasady powrotów i mechanizm solidarnościowy. To właśnie z tego ostatniego zostaliśmy czasowo zwolnieni. Około 50 tysięcy osób na papieskiej mszy w Las Palmas na Gran Canaria, na Wyspach Kanaryjskich. W homilii Leon XIV wyraził uznanie dla mieszkańców wyspy zaangażowanych w pomoc migrantom. Wcześniej Ojciec Święty pojawił się w porcie hańby w Arginingin, które było świadkiem przybycia tysięcy ludzi uciekających przed głodem, wojną i ubóstwem. Właśnie w tym miejscu Leon XIV oddał też hołd migrantom, którzy zginęli na morzu. A dziś rano papież leci na Teneryfę.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Jakby ktoś pytał, albo nawet pomyślał o takim pytaniu właśnie w tej chwili, która godzina, to ja odpowiadam, za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku, to Radio Plus. A o czym myśli Tomek od samego rana? Za chwilę patostreamy, MMA i inne podobne zjawiska. Ale zanim to, Perfekt i Niepokonani.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Sejm przyjął ustawę, która zakazuje patostreamingu, czyli rozpowszechniania treści poniżających albo pokazujących popełnienie czynu zabronionego. Ojej, czyżby wkrótce mieli wyłączyć stream z obrad Sejmu, ponieważ poniżanie z trybuny sejmowej to rzecz niemal codzienna, a czyny zabronione? No dzisiaj może tego nie widać, ale za parę lat jakiś Trybunał Stanu może się jednym czy drugim zająć. A wszystko to pięknie pokazuje na stronie Sejmu streaming i to z kilku kamer. Jest też w kablówkach telewizji. Sejmowa. Pani minister edukacji, proszę się przyjrzeć, są w Polsce nauczyciele, którzy chcąc ominąć przepisy o patostreamingu, przyprowadzają osobiście wycieczki i młodzież na to patrzy. Podobno okrągłą z zewnątrz i w środku też salę sejmową mają wkrótce przerobić na oktagon. Tak się tam dzieje. I dlatego widząc to wszystko, prezydent Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do siebie na oglądanie MMA, czyli mieszanych sztuk walk, żeby nie podpadać pod polskie przepisy. Ciekaw jestem, czy nasz prezydent wróci zmieszany, a może nie wstrząśnięty?
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Where do you go? Pyta mnie No Mercy. No gdzie ja idę? No cofam się w czasie. Razem z Arturem Moczarskim, który poprowadzi mnie i was wszystkich za rękę. Co się wydarzyło 12 czerwca? Posłuchajmy.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 12 czerwca 1798 roku Malta skapitulowała przed wojskami Napoleona. 14 lat później cesarz Francuzów napadł na Rosję, rozbudzając polskie marzenia o niepodległości. Londyn nie skapitulował przed Hitlerem, choć na początku lata 1944 roku spadły tam rakiety V1. Dziś drugi piątek po Bożym Ciele, a zatem uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 10 czerwca 1675 roku Małgorzata Maria Alacoque usłyszała od Jezusa w czasie objawienia żądanie ustanowienia dzisiejszego święta i obietnice dla oddanych czcicieli, m.in. pokój w rodzinie, pomyślność w przedsięwzięciach, odnowę gorliwości i apostolską skuteczność. Watykan szczegółowo badał te objawienia siostry wizytki i stopniowo wcielał w życie zalecenia, które usłyszała. W roku 1899 papież Leon XII dokonał poświęcenia rodzaju ludzkiego boskiemu sercu Pana Jezusa, a w stulecie tego wydarzenia święty Jan Paweł II napisał: świat musi koniecznie zrozumieć, że chrześcijaństwo jest religią miłości.

Maryla Rodowicz Łatwopalni zamyka tę godzinę przeboju z nutą nostalgii, bo już godzina poranka nam minęła. Mam nadzieję, że rozbudziliście się. Jeżeli nie kawą, to na pewno przebojami z nutą nostalgii. Kolejne po godzinie 7, a teraz już czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Właścicielką była lekarka. Nowe fakty w sprawie wstrząsającego odkrycia na działce pod Rzeszowem. Zamiast podpisu trzecie weto. Jest to decyzja prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Meksyk i Korea Południowa mogą cieszyć się z pierwszych zwycięstw. Wystartował mundial i o tym powiemy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych w ziemi płodów, była lekarka patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji, kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi. A na miejscu jest nasz reporter Tomasz Widak. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Tomku, co się tam teraz dzieje? Czy na miejscu nadal pracują służby?
2: Od rana jestem przed posesją, na której od czwartku pracują śledczy. Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
1: To był Tomasz Widak o makabrycznym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej sprawy będziemy oczywiście wracać. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, dlaczego nie ma podpisu?
3: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
4: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
3: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
4: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
3: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. O zastosowaniu dronów na polu walki w dyskusji na poligonie w podwarszawskiej Zielonce. Wczoraj rozmawiali o tym projektanci, producenci i żołnierze, którzy znają z praktyki ich codzienne zastosowanie. Możliwości bezzałogowców prezentowali głównie operatorzy z Ukrainy, a spotkanie zorganizowała polska firma UMO, dostarczająca m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę.
5: Drony na początku zmieniały taktykę, miały chronić siłę żywą. Dzisiaj ta taktyka poszła tak daleko walki dronowej, że zmienia całkowicie strategię walki. To jest jakby bardzo istotnym elementem i one dzisiaj wchodzą na pole karabinku szturmowego, a kończymy tak naprawdę na systematycznym bombardowaniu i minowaniu, tak? Ale co to oznacza? To jest strategia, która pozwala jak najbardziej chronić własne zasoby żołnierzy, własną siłę żywą.
1: Mówił naszemu reporterowi szef UMO Polska Arkadiusz Adam Szuba. A jak pisze dzisiejszy Puls Biznesu, drony to zupełnie nowa, ale perspektywiczna branża gospodarki. W lutym wartość polskiego eksportu tych właśnie urządzeń przekroczyła 100 milionów euro. Polska stała się tym samym największym eksporterem bezzałogowców w Europie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a w zakończonym niedawno spotkaniu Korea Południowa była lepsza od Czechów. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Zanim kibice mogli zaspokoić głód sportowych emocji, ceremonia otwarcia dała im te, przynajmniej w założeniu, artystyczne i po raz trzeci na mundialu śpiewała Shakira. Właściwa część otwarcia piłkarskiego święta dała na szczęście ich aż z naddatkiem. 3 czerwone kartki, 2 gole i Meksykanie mogli rzucać z radości sombrera na trybunach. W drugim meczu pierwszej kolejki grupy A Czesi bramki strzelili nawet 2, ale niestety jedną ze spalonego. Koreańczycy odpowiedzieli 2 poprawnie strzelonymi golami, mogli więc cieszyć się z pierwszego zwycięstwa na mundialu. Korea-Czechy 2-1. Dziś o 21:00 Kanada-Bośnia, a o 3:00 w nocy USA zagra z Paragwajem.
1: Kolejne mecze odbędą się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: powstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: A jak tam wasze zarwane noce? Mam nadzieję, że jednak przespane, wyspane powtórki se można obejrzeć, jeżeli ktoś się piłką interesuje. Dzień dobry, o poranku. A my też gramy. Może nie w piłkę, ale proszę bardzo. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, a za chwilę czerwone gitary. Tomek Waloszczyk, zapraszam na poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?

No to z okolic osiemnastki przenosimy się w okolice niemalże osiemdziesiątki. No dobrze, przesadziłem, no kilka lat jeszcze brakuje, ale okazuje się, że na Mistrzostwach Świata w Kanadzie, Meksyku i USA padają rekordy. Rekord za rekordem. Oto wczoraj był mecz otwarcia i selekcjoner RPA, Belg Hugo Broos, pobił rekord. Był najstarszym prowadzącym na mundialu drużynę trenerem. Miał 74 lata i 62 dni. Dzisiaj ma już 63 dni. No ale minęło kilka godzin i pobił go trener Czechów, pan Koubek, który ma 74 lata i 283 dni. Ten rekordzista też tylko krótko będzie, bo za chwilę do gry wkracza reprezentacja Curaçao. Uwaga, nie żadne Curaçao. Curaçao to sobie na śniadanie możecie z mlekiem zrobić. Curaçao, Holender Dick Advocaat będzie miał 78 lat. I dają radę, i trenują, i odnoszą sukcesy, a nie tylko na kanapie. No i mam nadzieję, że będzie siła spokoju, bo w tym wieku to już tak bardzo denerwować się nie można. No ale taki trener to ma autorytet. 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus, kto rano wstaje.

25 minut po godzinie 7. No nie wiem, czy to już skończone, czy nieskończone, czy mam jechać, czy jeszcze poczekać. No niech mi powiedzą w końcu, czy mam w końcu pierwszy raz w życiu odwiedzić Barcelonę, bo to tam oczywiście Sagrada Familia, uroczysta inauguracja tej najwyższej wieży z udziałem papieża Leona. Wielkie były fanfary, wspaniałe widowisko, podświetlone, poświęcone. No ale pytanie, czy tam jechać, bo niektórzy się śmieją, no wieże otworzyli, ale to jeszcze nie wszystko. To prawda, mają być jeszcze prace wykończeniowe. Co tam do 2035 roku, bo trwają 9 lat. No 144 lata czekaliśmy, to jeszcze 9 wytrzymamy, więc ja chyba też jeszcze chwilę poczekam, aż wszystko będzie takie tip-top. Tym bardziej, że Barcelona no, narzeka na nadmiar turystów, więc chyba niespecjalnie chcieliby mieszkańcy widzieć mnie u siebie, ale mają takie wspaniałe dzieła, no że w końcu się zjawię. Czekajcie tam, czekajcie. Teksas teraz, do Teksasu to się w ogóle na razie nie wybieram.

No to jeszcze na chwilę ten Texas, bo to nazwa grupy Summer Sun w Radiu Plus, a jeśli chodzi o Texas, no to mamy prerie rozległe, subtropikalne sawany zaroślowe oraz roślinność pustynną. No tak tam jest, no u nas jest znacznie lepiej, ciekawiej, bardziej zielono i tym będziecie się chwalić. Twój zielony zakątek na naszej antenie, zabawa, w której wysyłacie nam zdjęcia swoich ogródków, balkonów i tak dalej, różnych sadzonek, które rozkwitną albo już rozkwitły. Czekamy na wasze zdjęcia na stronie internetowej, specjalny formularz. My nagradzamy wspaniałymi koszulkami, a pod koniec czerwca finał naszej zabawy i 5000 zł do wygrania. No to czekam na zdjęcia.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon w Szczecinie. Ogień pojawił się przed 5:00 na Skolwinie przy ulicy Stołczyńskiej. Na miejscu jest w tej chwili 5 zastępów strażaków. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Jak długo potrwa akcja, nie wiadomo. Już dziś ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35. Maszyny dotarły do bazy w Łasku 22 maja. Dzisiaj samoloty zostaną zaprezentowane w specjalnym pokazie. Piloci wykonają przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Wszystko rozpocznie się jeszcze przed godziną 10:00. Najpierw myśliwce przelecą nad Westerplatte, później pojawią się nad Wisłą na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem. Około 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Samoloty wielozadaniowe F-35 to najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji. Całość dostaw zakończy się w 2029. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim spotkaniu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: A wiecie, że dzisiaj dzień zakochanych jest? W Brazylii wprawdzie, tam obchodzą. To duży kraj jest. Można się w Brazylijce lub w Brazylijczyku zakochać. Albo w brazylijskiej piłce na przykład. To tutaj najwięcej będzie miłośników chyba. Ale Brazylia na mistrzostwa gra dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Na razie mamy piątkowy poranek. Za 25 minut 8. Dzień dobry, Marek Grechuta. Nie dokazuj.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Za 18 minut będzie godzina 8. Teraz sensacyjne informacje z raportu wyczytanego firmy konsultingowej Knight Frank, czyli rycerze frankowi, tak można. O, rycerzy frankowych to my mamy dużo, tych, co mieszkania pokupili różne. W każdym razie z tego raportu wynika, że w Polsce najszybciej w Europie przybywa miliarderów dolarowych. Stajemy się coraz bogatsi. Tych miliarderów jest coraz więcej i jesteśmy drugim państwem na świecie, bo w Europie liderami, a drugim na świecie, w którym w najszybszym tempie tych miliarderów liczonych w dolarach przybywa. Ja tak sprawdziłem sobie kursy walut, ja też mogę, może nie miliarderem, ale takim porządnym milionerem być, jeśli chodzi o lirę turecką. O, jestem milionerem turecko-lirowym, a nawet może tym tajskim, oni tam baty mają w Tajlandii, to chyba Batmanem jestem w takim razie. W każdym razie, no tak, jesteśmy teraz bogatsi, ważne, żeby te pieniądze, które gdzieś tam zarabiamy, sobie po trochu odkładać, bo tu narzekają eksperci, już nie wspominałem o tych miliarderach, bo to zupełnie inna półka jest. Ale że jeżeli my mamy coś, no to postarajmy się o te oszczędności, bo cały czas ich jest mało. Jeżeli możemy, oczywiście. Za 17 minut będzie 8.

0: Zielony zakątek.
1: No i co? Spotkałem już dzisiaj krasnala, a w zasadzie krasnalkę z sercem dużym na piersi. Spotkałem też kruka jakiegoś broniącego terytorium, a jest i czapla, jak i żuraw, i grzybki rosną. To wszystko są rzeczy, którymi ozdabiamy swoje ogrody. Rzecz jasna, rzeczy nieruchome, które no, imitują te piękne zwierzęta. No, ale też liczymy na to, że te żywe przylecą do naszych zielonych zakątków i tak jak słyszymy, ten śpiew ptaków w podkładzie, one też będą nam urozmaicać poranek choćby. No to cudowna rzecz budzić się o poranku przy śpiewie ptaków. Ja wiem, że praca i tak dalej, piątek jeszcze przed nami, trochę się rozmarzyłem, ale patrzę na te wasze zdjęcia i czekam na kolejne zielone zakątki, bo to jest twój zielony zakątek, zabawa w Radiu Plus. Chwalcie się swoimi ogrodami, swoimi balkonami, swoimi miejscami, gdzie pod gołym niebem odpoczywacie, a my nagradzamy was koszulkami. Nagroda pod koniec czerwca to 5000 zł na upiększanie zielonych zakątków na naszej stronie internetowej. Szczegóły zabawy.
0: Twój zielony zakąt.
1: I to nie musi być działka przy lesie, nie musi być gdzieś tam poza miastem, na wsi. Jestem z miasta, proszę bardzo. Elektryczne gitary w mieście też może być pięknie i zielono. Jestem z miasta.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

0: słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać.
1: A czy widać już, Justynę?
2: Jeszcze nie widać. Czy czuć? Czuję kawę, zaparzyła sobie pewnie, a zaraz będzie ją słychać. Za minutę będzie ósma, za minutę wiadomości w Radiu Plus. Zapraszam.

0: Radio Plus.
1: Mieszkańcy zszokowani makabrycznym odkryciem. To w Lutoryżu pod Rzeszowem, gdzie znaleziono ludzkie szczątki. Nie dla pokazywania przemocy w internetowych transmisjach. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Tradycji musiało stać się zadość. Pochód Lajkonika przeszedł ulicami Krakowa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Nasz reporter od rana jest na miejscu i ustala szczegóły w sprawie znaleziska na jednej z posesji. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas pracy ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono ludzkie szczątki. To co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka patomorfolog. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. Najpewniej w ten sposób pozbywała się odpadów medycznych. Na miejscu o poranku pojawili się kolejni policjanci. Poszerzono też strefę działań biegłych. Mieszkańcy się denerwują, czuć napiętą atmosferę.
2: Jeszcze mówią o tym.
3: Ale co mówią, proszę pana?
2: Że znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
3: A ma pan informację, ile tych płodów było?
2: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd. Że połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to co ja zrobię? Ale to jakaś pani doktor, tak?
3: No, podobno tak, jakaś patomorfolog, ale nie wiem, to są na razie nieoficjalne informacje.
2: Przykra sprawa.
1: Z mieszkańcami rozmawiał Tomasz Widak. Policja nadal nie udziela informacji. Głos śledczych najpewniej po południu. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają lub pozorują m.in. czyny zabronione. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
5: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
4: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
1: Tematem zajął się Michał Skolimowski. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak formalnie przejął obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. To po tym, jak zakończyła się kadencja generała Macieja Klisza. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, kim jest nowy kierujący dowództwem.
6: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
7: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
6: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
8: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
6: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy, Mateuszu. Wystarczył pilotaż w dwóch dzielnicach. Efekt widać w statystykach. Spadek nocnych interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie. Chodzi o Śródmieście i Pragę Północ, gdzie alkoholu nie można kupować po 22 od 1 listopada. Urząd Miasta przedstawia dane z półrocza obowiązywania ograniczeń.
9: Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
1: Informuje Marzena Gawkowska ze stołecznego magistratu. Mieszkańcy popierają nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu.
10: Za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. To jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień.
11: Rozrabiają po alkoholu.
12: Ludzie sami, nie, jak to powiedzieć, nie są odpowiedzialni i nie myślą, wszystko jest dla ludzi, tylko że trzeba umieć z tego korzystać.
1: Od czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całym mieście.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Orszak Lajkonika na ulicach Krakowa, a za nim mieszkańcy, którzy ruszyli za konikiem zwierzynieckim, licząc, że zostaną uderzeni buławą. Według zwyczaju ten gest przynosi szczęście.
13: Bardzo wszystko jest eleganckie, takie dopięte. Naprawdę te stroje są mega.
14: Od dawna marzyłem o tym, żeby z powrotem zobaczyć Lajkonika. Byłem pierwszy raz tutaj 40 lat temu.
15: A ja nigdy.
14: A żona nie była nigdy. Namawiałem ją ciągle. Przyjedźmy, ale gdy pracowaliśmy, nie było czasu. Teraz jesteśmy na emeryturze, wobec tego korzystamy z wolnego czasu.
15: Ta córka studiuje w Krakowie, więc przy okazji też
14: zobaczyli i pokazać.
15: Jesteśmy zachwyceni.
16: Wiem, że jak uderzy buławą, to jest szczęście. Powinniśmy pielęgnować tradycję.
1: W rolę Lajkonika po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: 6 minut po godzinie 8, 7 już za chwilę. Przenosimy się do Zielonego Zakątka za kilka minut, więc spodziewajcie się telefonu. Będziemy nagradzać.

0: Zielony Zakątek.
1: A z nami dzisiaj Krzysztof, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, dzisiaj tak minimalistycznie zupełnie odchodzimy od tych różnych bibelotów, które stawiamy w ogródku, od tych nawet całych szeregów zasadzonych kwiatów, bo są po prostu dwa drzewa, czy więcej tam jest drzew.
2: Ale tak,
1: dwa
2: drzewa to brzozy. Tak, brzozy tak. To są. 5 brzoz, 4 sosny, także jest tam co robić.
1: Dobra, no jak powiedziałem drzewa, bo ja na tych kwiatach to się słabo znam, ale brzozę jeszcze rozpoznam, nie powiedziałem. Dobra, bo Kasia mi tu pojechała, ja nie wiem kto co sadzi. Dobrze, ale między brzozami jest hamak.
2: Tak, jest hamak, na którym wypoczywam i jest przesuper tam. Mhm.
1: Dużo czasu na odpoczynek, czy jednak dużo pracy na takim terenie?
2: No, wiadomo, że jest koszenia, przycinania, ale da się to ogarnąć wszystko.
1: Bo to jest takie zdjęcie niejednoznaczne, to twój prywatny teren, to nie jest gdzieś w lesie
2: tak,
1: sobie tam.
2: Tak, nie, tak, oczywiście, moja prywatna działka obok domu.
1: No dobrze, a teraz taka, bo zdjęcie oczywiście trafi do naszego finału wielkiego pod koniec czerwca, tam nagroda 5000 zł, ale gdybyś wygrał, to co tu upiększać? No jest hamak. Jak są drzewa, wszystko wystarczy.
2: No, myślę, że jakieś leżaczki bym sobie dokupił. Aha. Na pewno jeszcze do tego.
1: Dobra, super. No to cóż, to umieszczamy w galerii to zdjęcie, wysyłamy koszulkę pod tytułem Czasami przesadzam i dziękujemy za udział w konkursie.
2: Dziękuję. Mogę pozdrowić jeszcze tutaj takiego pana Edzia, który codziennie rano włącza mi właśnie Radio Plus.
1: O, świetnie, pan Edzio. Ale to co, za ogrodzenia słychać?
2: Nie, my w pracy po prostu.
1: A, w pracy, dobrze. Myślałem, że tam na tym leżaczku leżysz i hamaczku i słychać.
2: A, to też, to w weekend.
1: No to panie Edziu, też dorzucimy coś do paczki od Radia Plus, skoro pan włącza codziennie
2: tak,
1: rano to radio.
2: Codziennie włączam i wyłączę, także on pilnuje tego.
1: Jak to wyłącza? No dobrze. Upominek też będzie dla pana Edzia. Do usłyszenia, miłego dnia.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: 17 minut po godzinie 8. Przypominam, akcja Zabawa, twój zielony zakątek, szczegóły na stronie internetowej Radia Plus.
0: Twój zielony zakątek.

ja będę zadzierał głowę do nieba prawie, będę patrzył w górę, szyja mnie będzie boleć, aż przez chwilę tylko. F-35 dzisiaj na polskim niebie, wystartują z Gdańska, przelecą nad Warszawą, a później nad Krakowem, będzie wielkie widowisko. Szkoda, że więcej tych miast nie ma, ale będzie na co popatrzeć. W okolicach godziny 10, przed 10, po 10. Proszę sprawdzić, bo są oficjalne komunikaty, na przykład na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. A teraz już czas na właśnie, co z tym niebem dzisiaj, jak to będzie, prognoza pogody za chwilę, skrót wiadomości troszkę wcześniej.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Piątek również pod znakiem burz. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 6 województw. TO we wschodniej części kraju, alerty obejmują Lubelszczyznę, Warmię i Mazury, Podlasie, Mazowsze, Świętokrzyskie i Podkarpackie. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, a także silne porywy wiatru sięgające do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. W wiadomościach: Estonia, w parku miejskim w Tallinie zainstalowano pierwszy w kraju modułowy schron dla ludności. Zbudowany z żelbetowych bloków na wzór ukraiński, ma dać krótkotrwałe schronienie w sytuacjach kryzysowych, na przykład podczas nalotów. Konstrukcja obiektu ma ochronić mieszkańców przed eksplozjami, falami uderzeniowymi czy odłamkami. Komisarz Karelicki w Wabanku, profesor Wiktor Kupel-Weiser w Seksmisji i Kazimierz Lulewicz w serialu Boża Podszewka. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Szczególne miejsce w dorobku artysty zajmował teatr telewizji. Stworzył tam niezapomniane role, wcielając się w postaci takie jak Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie, Macieja Wojtyszki czy Baszmaczkin w Płaszczu Izabeli Cywińskiej. Janusz Michałowski miał 89 lat.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Jakby ktoś się nie orientował jeszcze, piątek mamy, piątek, dzień do przeżycia i później weekend. Dzień dobry, o poranku. Nam do przeżycia powiedziałem, jakby coś się strasznego miało stać. Jeżeli ktoś ma trudne dzisiaj momenty, trudne chwile, jesteśmy z wami, Radio Plus oczywiście, no ale dzień pełen przygód, dzień pełen emocji. Nie mówię już o tym mundialu, tylko fajny dzień się zapowiada, prawda? A przed nami oczywiście weekend.

Za 20 minut będzie godzina 9. Już dzisiaj trochę gorzkich słów poświęciłem naszemu parlamentowi sejmowi. Okazuje się, uwaga, że pod koniec czerwca na terenie Sejmu odbędzie się potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin wybitnego artysty Mieczysława Foga. Zresztą ten rok został określony rokiem Mieczysława Foga, więc będzie nie w samym Sejmie, to nie będzie tam na sali sejmowej tym bardziej, ale w ogrodach sejmowych. Okazuje się, że już dostać się nie można, były wejściówki bezpłatne, ale było tak duże zainteresowanie, że już niestety ich nie ma. Jestem ciekaw, może ci, którzy się tam wybiorą, zdadzą relacje, czy pojawią się parlamentarzyści na tej potańcówce. No gospodarz jakiś musi być, chociaż ja to znam tych posłów, bo chodzi o to, że trzeba się przebrać w stroje z okresu międzywojennego. I jak znam posłów, to jeden przyjdzie Dmowskim, drugi Piłsudskim i tak się pokłócą i tak. Za 19 minut będzie godzina 9, za chwilę Boniem i Sunny, żeby tak było przez cały weekend słonecznie, a później Kombi.

6 minut pozostało do godziny 9. Jak już mówiliśmy, Karol Nawrocki, prezydent, jedzie do Stanów Zjednoczonych. Tym razem nie z oficjalną wizytą, ale został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Obchody 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych połączone właśnie z 80. urodzinami prezydenta USA. Już Super Express donosi na drugiej stronie zresztą, że dostanie od naszego prezydenta, prezydent USA, złote spinki do mankietów z onyksem. Onyks, minerał odmiana agatu należąca do grupy chalcedonów, czyli krzemionkowych minerałów zbudowanych z dwutlenku krzemu. Więc pewnie to ładnie wygląda. Czytam też wypowiedź ministra tutaj z kancelarii prezydenta, że wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Proszę nie truć! Urodziny, znaczy przepraszam, że truć, to są najważniejsze w tej chwili sprawy, bezpieczeństwo, zwłaszcza w relacji też ze Stanami Zjednoczonymi gwarantowane, ale nie wiem, czy jak się pojedzie na urodziny, to czy o sprawach zawodowych, służbowych. No dobra, no to są ważne rzeczy, a okazji jest niewiele, więc można napomknąć. Tym politycznym akcentem dyplomatycznym kończymy poranek z Radiem Plus. Tomek Waloszczyk, dziękuję za ostatnie 3 godziny i do usłyszenia do poniedziałku.

0: Radio Plus.
1: Szczątki około 30 płodów na posesji pod Rzeszowem. Pojawiły się nowe informacje w sprawie makabrycznego odkrycia. Gdańsk, Warszawa, Kraków. Dziś warto popatrzeć w górę. Na polskim niebie zaprezentują się polskie myśliwce F-35. Będzie zlot. Uczestnicy operacji Żagiel 76 na Darze Pomorza poszukiwani. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem, a to efekt całonocnych działań policjantów na działce, której nowi właściciele rozbudowywali swój dom. Nasz reporter Mateusz Chłystun ze szczegółami już teraz. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
2: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękujemy, a ten temat pojawi się w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Przed nami wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Za kilkadziesiąt minut trzy najnowocześniejsze myśliwce F-35 rozpoczną swój przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. To w ramach rajdu Powitanie z Polską. Maszyny wystartują z bazy w Łasku. Dokładny plan lotów zna Rafał Różycki.
3: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9:45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10:10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
4: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
3: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
1: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11:00 w Łasku. Pożar opanowany, trwa schładzanie instalacji i elementów technologicznych, a to w Szczecinie przy ulicy Stołczyńskiej, gdzie po 4:00 rano pojawił się ogień. Na miejscu działa w tej chwili 6 zastępów strażaków.
5: Zapaliła się część instalacji technologicznej. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
1: Mówi nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Akcja schładzania może potrwać nawet kilka godzin. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zadecydowało o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. A to uczelniany finał afery na Uniwersytecie. Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano też mu m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
6: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
1: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. W ten sposób decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, stąd próba nawiązania kontaktu.
7: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
1: Mówił Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szczegóły na stronie internetowej zlotu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 9, teraz na zegarze. 12 dzień czerwca w kalendarzu, piątek, jeden z waszych ulubionych dni. Weekend zapowiada się niestety deszczowy, ale następny weekend będzie już upalny i coś mi się wydaje, że za tym deszczem będziemy tęsknić.

Tina Turner w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii 27, prawie 26 minut do 10. Jeśli wasz ulubiony deser to tiramisu, to można już zaczynać trenować, ponieważ ruszyły zapisy do pierwszego w historii biegu tiramisu w Treviso. Treviso to jest stolica tiramisu, właśnie to tam powstał ten deser, chociaż niektórzy się spierają, że nie. Z kuchnią jest tak, że kilka osób może wpaść na ten sam pomysł w różnych miejscach na świecie i kto pierwszy wpadł na ten pomysł, dokładnie nie wiadomo. Natomiast Treviso jest uznawane za stolicę tiramisu właśnie i 11 października odbędzie się tam Tiramisu Run. To jest taki chyba pierwszy bieg na świecie poświęcony temu ciastu. Do pokonania będzie trasa nieco ponad 10 km, która będzie wiodła przede wszystkim przez historyczne centrum miasta, ale także i kanały wodne, okoliczne tereny wiejskie. Będzie tak zaplanowana, żeby można było dotrzeć do miejsc zazwyczaj, do takich, do których zazwyczaj się nie dociera. Niestety tylko 1000 osób może wziąć udział w tym biegu, wpisowo około 18 euro i jeszcze trochę więcej. No a na mecie oprócz medalu czekać będzie na każdego porcja tego pysznego ciasta. Myślę, że Iga Świątek mogłaby być ambasadorką tego biegu właśnie. A jeśli chcecie już trenować, to muzyka idealna do tego. Bellini, Samba de Janeiro.

Jarianki, Sissy Catch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało tylko do 10. Ja przypominam, że trwa nasza zabawa Twój Zielony Zakątek i czekamy na zdjęcia Waszych ogródków, działek albo balkonów lub też parapetów pięknie ukwieconych. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.

0: Radio Plus.
1: F-35 nad Polską. Nowoczesne maszyny ruszyły nad Gdańsk, Warszawę, Kraków i Łódź. Prezydent Donald Trump mówi o przełomie. Teheran ma wątpliwości. Powiemy, co z wielkim porozumieniem. Dobre wiadomości dla turystów w Tatrach. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nasze F-35 lecą nad Polską, myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem na polskim niebie trwa już uroczysty przelot maszyn. Te pojawiły się nad Westerplatte, w kolejnych minutach zobaczą je mieszkańcy Warszawy, Łodzi czy Krakowa. Kulminacją będzie ceremonia w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie samoloty zostaną oficjalnie wcielone do Sił Zbrojnych RP. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10:35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Donald Trump mówi o przełomie. Irańczycy są sceptyczni, a w tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i rzekomym zakończeniu wojny. Umowa pokojowa miałaby także otworzyć cieśninę. Wiceprezydent J.D. Vance według zapowiedzi Trumpa weźmie udział w ceremonii podpisania porozumienia w Europie w nadchodzących dniach. Będziemy musieli sfinalizować dokumenty, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych dni. Prawdopodobnie zostanie podpisane w Europie, a co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Deklaracja wybrzmiała niedługo po tym, jak Trump groził zadaniem potężnych ciosów Iranowi i tuż po dwudniowej wymianie ognia między stronami. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją, twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji. A już w niedzielę z Donaldem Trumpem spotka się Karol Nawrocki. Polski prezydent leci do Stanów Zjednoczonych na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy. Politycy mają rozmawiać m.in. o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce. Do realizacji tego projektu potrzeba dwóch rzeczy, podkreśla szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Do tego są potrzebne tak naprawdę dwie rzeczy. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i jej wypełnienie już na poziomie relacji pomiędzy MON-em a Pentagonem. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy te decyzje zapadną na poziomie amerykańskim, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz po prostu wykona w jak najlepszy sposób te dyspozycje, aby móc mówić o stałej obecności.
1: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej. W ubiegłym tygodniu szef MON-u poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Przywrócony został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi na Palenicy i na Łysej Polanie.
1: Do 19 czerwca mają zniknąć ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Ace of Base, Crew Summer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 19 minut po 10 teraz. A jeśli o lato chodzi, to właśnie kojarzy nam się z wyjazdami, z wakacjami i być może także z wysyłaniem pocztówek. Pocztówka z wakacji, ktoś jeszcze z Was to być może robi. Na pewno jeśli chodzi o naszą słuchaczkę Izę, to się dzieje. I to nie jest pocztówka z wakacji, ale pocztówka z sanatorium w Muszynie, taka do nas z pozdrowieniami dotarła. I to jest bardzo miłe wiedzieć, że gdzieś na końcu, na drugim końcu Polski jesteście i myślicie o nas, nawet gdy macie wolny czas, nawet jeśli to jest urlop sanatoryjny dla podreperowania zdrowia, myślicie także o nas. Bardzo za takie rzeczy dziękujemy i to doceniamy. Pozdrowienia dla Was wszystkich. Jeśli macie też plany wakacyjne, to dajcie też znać, może komuś będzie można podpowiedzieć.

Rod Stewart, What I'm Gonna Do w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 11. A czasami tak jest, że słyszymy głos działki na przykład, która wzywa i trzeba na nią pójść. Przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek każdego roku. W czerwcu właściwie pytamy Was o to, co udało Wam się wypielęgnować wiosną, albo też właściwie, bo to jest też z tym ogródkiem, z działką, to jest tak, że to nie jest praca tylko wiosną, ale przez cały rok trzeba coś na tej działce, w tym ogrodzie robić, żeby to wszystko wyglądało później tak pięknie, kolorowo, kwitnąco, jak na przykład teraz. I na takie zdjęcia tego, co udało Wam się zrobić, czekamy. radioplus.pl, Twój Zielony Zakątek, tam jest specjalny formularz, proszę kliknąć, załączyć zdjęcie Waszego ogródka, Waszej działki, Waszego balkonu ukwieconego albo parapetu też, bo to też przecież jest jak najbardziej zielony zakątek. No i też podać swoje dane kontaktowe, tak żebyśmy mogli się z Wami skontaktować właśnie. A do zdobycia 5000 zł to jest nagroda główna na koniec czerwca, a dzisiaj koszulka.

0: Radio Plus. Inauguracyjny przelot myśliwców F-35 nad Polską. Za chwilę relacja z Gdańska. Powiemy też o relikwiach krwi świętego Jana Pawła II, które wprowadzono do kościoła pod Radomiem. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Westerplatte, Warszawa, Kraków, Łask. Nowe myśliwce F-35 polskiego wojska przeleciały nad całą Polską. Przed 10:00 zaprezentowały się mieszkańcom Gdańska.
1: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
2: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego jak będą lecieć, że to nasi.
3: Nie, ja jechałam tramwajem, także zagłuszył, nic nie było słychać.
4: Słyszałam, ale nie widziałam.
5: No potężny, któregoś roku tak nisko leciało. To strasznie, jakby się coś waliło.
1: Ładnie wyglądało.
6: Bo tam gdzieś ludzie jeździli na lotnisko, gdzie oni lądowali. Podobno się super widoki. I super, nie? No, nie ma się czego bać. No.
7: Ja bym powiedziała, że tylko jeden leciał.
0: Później F-35 przeleciały nad Warszawą, Krakowem i wróciły do bazy w Łasku pod Łodzią. Tam rozpoczynają się oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta i ministra obrony narodowej.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie 13, a około 30 płodów znaleziono niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się nasz reporter. Trwa wyjaśnienie okoliczności makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. Poprzednią właścicielką działki była lekarka, patomorfolog. Na terenie posesji, gdzie odkryto ludzkie szczątki od rana, ponownie pracują śledczy. Sprawa budzi ogromne emocje wśród mieszkańców, którzy wciąż nie mogą uwierzyć w to, co wydarzyło się w ich miejscowości.
9: Od rana teren zabezpieczają policjanci. Na miejscu pracuje też prokurator i technicy kryminalistyki. Dostęp do posesji został ograniczony. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, działka została niedawno kupiona przez nowych właścicieli i trwa tam budowa osiedla domów jednorodzinnych. Wiadomo również, że poprzednią właścicielką działki była lekarka specjalizująca się w patomorfologii. Policja i prokuratura na razie nie komentują tych informacji. Tymczasem mieszkańcy Lutoryża przyznają, że sprawa jest dla nich ogromnym szokiem.
10: Nie wierzę. No szok. Się będę bała do pracy chodzić.
11: Ja nie wiem. Jak tak ludzie mogą robić?
9: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji o sprawie powinno pojawić się po zakończeniu prowadzonych na miejscu czynności.
0: O czym informował Tomasz Widak. Pobili i okaleczyli wiceprezesa klubu sportowego Sandecja Nowy Sącz. Sąd warunkowo umorzył jednak postępowanie wobec 6 pseudokibiców. Oskarżeni mają wpłacić pieniądze na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Z taką decyzją nie zgadza się prokuratura.
12: Uznajemy tę decyzję za zbyt łagodną wobec tych sprawców. Zasadnym byłoby orzeczenie w niniejszej sprawie co najmniej kary ograniczenia wolności, polegającej na pracach na cele społeczne. Co więcej, te osoby są oskarżone o szereg innych przestępstw. Wobec tego w naszej ocenie ta instytucja warunkowego umorzenia postępowania nie powinna mieć zastosowania do nich.
0: Mówił prokurator rejonowy w Nowym Sączu Bartosz Gorzula. W najbliższym czasie ma zostać wniesiona apelacja w tej sprawie.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Relikwie krwi świętego Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem świętego Szczepana w Skrzynnie pod Radomiem wprowadził je biskup Marek Solarczyk. Przed liturgią pobłogosławiono pomnik papieża Polaka. Później odbyła się procesja z relikwiami. Nieśli je Alicja i Marcin Pakoszowie wraz ze swoimi trzema córkami.
13: No to na pewno był wzór i przykład dla chrześcijan. Tutaj no jako dziecko już tutaj wychowałem się jakby papieżem Janem Pawłem. Jego nauka no była na nas wzorem i przykładem. No i dlatego tutaj co niedziela jesteśmy i modlimy się także za Jana Pawła.
14: Dlatego ja codziennie, w codziennej modlitwie proszę o wstawiennictwo właśnie świętego Jana Pawła II.
0: A relikwie są darem kardynała Stanisława Dziwisza.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska.
16: Dzień dobry.

0: Zielony Zakątek.
1: Na szczęście już zbliża się weekend, już właściwie rozpoczyna się weekend i będzie można w swoim zielonym zakątku spędzić trochę więcej czasu. A jak już tam będziecie, to proszę zróbcie zdjęcie, a być może teraz jesteście. I jak zrobicie to zdjęcie, to pokażcie nam. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek. Czekamy prawie przez cały czerwiec na te Wasze zdjęcia tego, co udało Wam się stworzyć i to jest przepiękne i chcecie się tym pochwalić. To nie musi być ogród, to nie musi być działka, to może być Wasz ukwiecony balkon. Radioplus.pl, przypominam, tam znajdziecie szczegóły, a do zdobycia 5000 zł to jest nagroda główna na koniec czerwca, a dzisiaj, już za chwilę, do kogoś trafi koszulka Czasem Przesadzam od Radia Plus.
0: Twój Zielony

0: Zielony zakątek.
1: Dzisiaj zielony zakątek Andrzeja. Przenosimy się do Kołobrzegu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Andrzeju, twój zielony zakątek to działka, tak? Dobrze widzę na zdjęciu. To jest przepięknie zazieleniona działka. Do tego drewniane elementy. Opowiadaj.
2: Tak. No, znacie, kupiliśmy taką działkę dosyć fajną na zboczu. Zrobiłem takie, bo to był spad, żeśmy wyrównali, dali odpowiednie tam, żeby to wyrównać. Także rosła tam sama trawa. No, w ciągu roku zrobiłem dosyć sporo. Także niektóre kobiety twierdzą, że ja więcej zrobiłem przez rok niż oni przez 40 lat.
1: No piękna jest ta działka, bo mnóstwo i kwiatów, które wydaje się, że to są piwonie, które chyba gdzieś tam rozkwitną za moment. I róże widzę. Jeszcze są jakieś inne kwiaty?
2: Tak, są. Znaczy ja nie wszystkie wiem, jak się nazywają, ale okay. Po prostu kocham się w kwiatach.
1: Znaczy
2: mam floksy, mam znacie te tulipany i lilie.
1: Czyli
2: lilii
1: jest...
2: mam dosyć sporo. No gdyby nie Nornisa, byłoby ich więcej.
1: Zawsze jest ktoś, z kim trzeba trochę tam się użerać na działce. No tak czasami bywa. Ale prezent mam dla ciebie, koszulka. Czasem przesadzam i myślę, że u ciebie się na pewno sprawdza.
2: No fajnie, bardzo dziękuję.
1: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: No, moja żona i najbliższa rodzina, a nazwisko Torchalski, no to jeżeli ktoś słucha, no to będzie wiedział. Dla wszystkich pozdrowienia i dla redakcji również.
1: Bardzo dziękujemy i udanego czasu na działce. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek i tam czekamy na zdjęcia Waszych ogródków.
0: Zielony zakon.

Enrique Iglesias w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 17 minut do 12 i mam już zaproszenie na jutro na 10.30 mniej więcej, czyli Smaki z Plusem. Tym razem przyjrzymy się kuchni śląskiej, a wzmianki o niej m.in. od Remigiusza Rączki. To jutro po 10.30.

Rzeka marzeń i Beata Koźdrak na koniec 11:12. Za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta później. A my słyszymy się jutro po 8:00. Dzięki za dziś.

0: Radio Plus.
1: Myśliwce F-35 już oficjalnie w polskim wojsku. Trwają uroczystości w Łasku. Dachowanie karetki na sygnale. 3 osoby trafiły do szpitala. Będzie też zaproszenie na wakacje z misjonarzami koło Tarnowa. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zanim F-35 wylądowały w bazie w Łasku pod Łodzią, przeleciały nad całą Polską. Mieszkańcy Warszawy oglądali przelot nad Wisłą wzdłuż bulwarów.
2: Wrażenia, no ogromne, tylko za krótko, to tak tylko mig i koniec, no nie popatrzył nawet dobrze człowiek.
3: Dość szybko.
4: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
5: Mam 36 lat i gdybym miał 26, to pewnie bym to olał, ale jakoś tak jakby człowiek z wiekiem inaczej na to patrzy. Także podobało nam się i liczyłem, że będzie że będą leciały niżej i że będzie większy huk, ale też było fajnie, uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
1: Z Warszawy F-35 poleciały nad Kraków i wróciły do bazy w Łasku.
6: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welke, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Teraz trwają uroczystości z udziałem prezydenta i szefa MON. Prokuratura potwierdza, na działce pod Rzeszowem odnaleziono ludzkie płody. W Lutoryżu koparka natrafiła na odpady medyczne oraz szczątki dzieci. Według wstępnych ustaleń prokuratury obecni właściciele działki kupili ją od lekarki patomorfolog. 57-letnią kobietę zatrzymano dziś rano. Grozi jej do 12 lat więzienia. Dachowanie karetki na sygnale. 2 osoby zabrano do szpitala po wypadku na trasie Stalowa Wola, Jamnica na Podkarpaciu.
7: Kierujący karetką pogotowia najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się 3 osoby, 2 z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
1: Relacjonowała Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, a przed uniknięciem zderzenia ze zwierzęciem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tajniki pracy misjonarzy, nauka języka hiszpańskiego, gry, zabawy i wycieczki na wakacje z misjami i językami zaprasza najmłodszych w sierpniu Zgromadzenie Księży Sercanów do Koszyc Małych koło Tarnowa.
8: Co ciekawe, będą to wakacje z ograniczonym dostępem do telefonów komórkowych, co jest bardzo ważne, bo dzieci spędzają w świecie wirtualnym wiele godzin, mówi Anna Naganowska, opiekun kolonii.
9: Oczywiście będą mogły się kontaktować ze swoimi opiekunami oraz rodzicami, ale bardzo zależy nam na tym, żeby wspólnie się integrować i spędziły ten czas przede wszystkim na świeżym powietrzu, w ruchu i korzystając ze wszystkich atrakcji, które będą im zapewniane. Na kolonie mogą przyjechać dzieci w wieku od 9 do 13 lat.
8: Kolonie potrwają 6 dni, rozpoczną się 16 sierpnia. Zapisy trwają na stronie misjesercanów.pl.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: No to powiedzmy to sobie piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio, jak mantrę uwielbiamy. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, mundial rozpoczęty. Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone. No i właśnie Kanadyjczyk rozpocznie dzisiejszą przebojową pocztę. Brian Adams, Everything I Do It For You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Co zmęczony troszeczkę pan po wczorajszym wieczornym śledzeniu rozpoczęcia?
2: Ale to miłe zmęczenie. Ceremonia otwarcia, wspaniałe występy m.in. Shakiry, Michaela Bubleya, bo to przecież Kanadyjczyk, a mistrzostwa w Kanadzie, w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. Głosy są podzielone a propos występu Shakiry. Jedni zachwyceni, inni zarzucają, że to był playback, że to już nie to. A myślę, że Shakira jest mistrzynią takich piosenek mundialowych. Zaczęło się od Hips Don't Lie. Na mundialu w Niemczech zaśpiewała ten utwór na otwarciu. No a potem był wielki hit Waka Waka mistrzostw w RPA. Piosenka Dare potem. No i także ten tegoroczny utwór. Myślę, że to piosenka, która też stanie się jednym z takich hymnów piłkarskich i też z przebojów tego lata. No i wreszcie oglądałem jeden z tych meczów, mecz otwarcia, czyli Meksyk-RPA. Meksyk wygrał 2-0. Mieli bardzo dużą przewagę. Drużyna RPA rozczarowała mnie, ale tylko dwie bramki. No i w drugim meczu Czechy przegrały z Południową Koreą 1-2, choć prowadzili 6.
1: Aż też nie wypadałoby, żeby gospodarze tak od razu, mam na myśli Meksyk, przegrali. To niekulturalnie.
2: No, gospodarzom nawet ściany pomagają. Mówię to oczywiście o kibicach w przenośni. Cyndi Lauper to artystka, którą za chwilę zagramy. Jedna z ikon dekady lat 80. Kolorowy ptak, świetne piosenki, no i największy hit, jaki wylansowała, Girls Just Want to Have Fun.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Woman i John Lennon, fantastyczny przebój, który na singlu ukazał się tuż po tragicznej śmierci artysty. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy składankę z muzyką Italo Disco, a tam nasz dobry znajomy.
1: Tak jest, no Ken Lash, no możemy to powiedzieć, chociaż tutaj pod pseudonimem Danny Keith.
0: 2 lata temu w Operze Leśnej, kiedy prowadziłem taki festiwal Italo Disco, byliśmy razem, prowadziliśmy audycję na żywo stamtąd, no i ty zakumplowałeś się właśnie z Kenem Laszlo i opowiadał ci historię związaną z tymi pseudonimami.
1: Zgadza się, no dobrze nam się rozmawiało, Ken Laszlo sporo wówczas nagrywał, zatem wydawnictwo powiedziało mu, że to nie może być tak, żeby non-stop jego nazwisko się pojawiało.

0: tak zwane tango bodo, bodo tanga, trzeba dwojga.
1: To była budka suflera, a przed nami solowy utwór Annie Lennox, znanej z występów w formacjach The Tourist i Eurythmics. Ta piosenka nosi tytuł No More I Love Yous.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To była Mylène Farmer, kanadyjska gwiazda w utworze Désenchantée. Ta piosenka przyniosła jej światowy rozgłos i stała się ikoną piosenki francuskojęzycznej. Przypomnę, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone, trwa mundial. Wczoraj się rozpoczął, no dziś kolejne mecze, kolejne emocje związane z najpopularniejszą dyscypliną sportu.
1: Piłką nożną oczywiście będziemy śledzili, natomiast dzisiaj wieczorem to byś miał delikatną konkurencję, bo prywatka z Radiem Plus od 20 do północy i w sobotę też.
0: I jutro od 20 do północy prywatka na antenie Radia Plus, piosenki z lat 80. te będą dominowały, a nie zabraknie hitów z lat 90. i 70. A kiedy emocje piłkarskie już opadną, to w niedzielę o 15 zapraszam na muzyczny kalendarz. Moim i Państwa gościem będzie no i sportowiec, i poeta, autor tekstów, też wokalista Michał Zabłocki. Pochodzi z bardzo artystycznej rodziny. Jego mama Alina Janowska była bardzo znaną aktorką, a tata Wojciech Zabłocki to olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata, a także wybitny architekt. To na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty grupa Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus. Lekarce może grozić 12 lat więzienia. Na jej posesji odnaleziono ludzkie szczątki. Paliwa podrożeją, na weekend poznaliśmy ceny maksymalne. Dziś w kościele uroczystość Serca Pana Jezusa. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymanej lekarz-patomorfolog może grozić nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem, o którym informowaliśmy jako pierwsi. Na terenie posesji w Lutoryżu natrafiono na odpady medyczne oraz kilkadziesiąt szczątków ludzkich płodów. Obecni właściciele działki kupili ją od 57-letniej lekarki Magdaleny H. Została zatrzymana.
1: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
0: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35. Przyjęto je do służby w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
3: Polska w swojej historii po roku 89 za sprawą wspaniałych, profesjonalnych polskich pilotów, polskiego żołnierza i najlepszego na świecie sprzętu, czyli F-35, nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
0: Na razie to 3 maszyny. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Paliwa podrożeją na weekend. Ministerstwo Energii podało ceny maksymalne, które będą obowiązywały od jutra do poniedziałku włącznie. Za litr 95 zapłacimy o 6 groszy więcej niż dzisiaj, 6 zł i 4 grosze, a litr diesla podrożeje o 3 grosze do 6 zł i 40 groszy. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie. W poniedziałek poznamy ceny na wtorek.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w kościele uroczystość Serca Pana Jezusa. To zaproszenie dla każdego z nas, by otworzyć swoje serce na Boga, mówi Urszulanka od Serca Jezusa konającego siostra Beata Zawiślak.
4: To jest takie zaproszenie też dla wszystkich, którzy gdzieś są daleko, którzy szukają, którym się coś nie udało, bo Serce Jezusa otwarte jest dla każdego. To nie jest tak, że to jest serce tylko dla wybranych i dla tych, którzy są zawsze blisko. Każdy z nas jest w tej drodze i nie wiemy, kto w którym momencie, kiedy dotrze, ale Serce Jezusa zaprasza wszystkich.
0: Urszulanka przypomina, że przez cały czerwiec odprawiane są nabożeństwa do Serca Jezusa, które mogą być inspiracją, by przybliżyć się do Boga.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Big in Japan, czyli szybka wycieczka do Japonii z grupą Alfa Vid już teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

panowie z Bad Boys Blue, w to piątkowe popołudnie z Radiem Plus. No to zapraszamy. Skoro weekend, to już myślimy o tym, jak będziemy odpoczywali na swoich balkonach, tarasach, działkach, ogrodach. No i warto zrobić zdjęcie takiego swojego miejsca, swojego zielonego zakątku. Tym zdjęciem możecie się pochwalić, wysłać je nam na radioplus.pl. Zachęcam do tego, bo jest szansa, żeby powalczyć o 5000 zł w wielkim finale. Taka będzie nagroda główna. Natomiast już dzisiaj, oprócz tej szansy, to gwarantowana na 100% koszulka humorystyczna z hasłem "Czasem przesadzam, coś takiego komuś podaruję". Czekam, śledzę i sprawdzam zdjęcia, które od was przychodzą. Trochę już ich jest, ale mam nadzieję, że do 14 będzie ich zdecydowanie więcej.

szybka wycieczka do Francji, Mike Oldfield i Maggie Reilly. I we Francji możemy jeszcze na chwilę się zatrzymać, bo właśnie czytam i przeczytam wam to dosłownie słowo w słowo, bo to jest tak nietypowe, że chyba

będzie mi inaczej trudno. Na aukcję w Paryżu trafiła bardzo unikalna skórzana torebka, bo materiał do tej torebki został stworzony w oparciu o kolagen pochodzący z kości udowej tyranozaura, znalezionego 25 lat temu. Nie wiem, czy dobrze zrozumieliście. I licytujący doszli do ceny przekraczającej 150 tysięcy euro, czyli jakieś 600 tysięcy złotych za torebkę. No, to mieszkania w Warszawie nie kupisz, ale torebkę z dinozaura jak najbardziej. Dobra. Pozostając jeszcze przy naszych mieszkaniach, być może nie tak drogich jak torebka z dinozaura, to bardzo często posiadamy do tego mieszkania jeszcze taki bonusik w postaci balkonu albo tarasu, albo mamy działkę czy też ogródek, w których lubimy odpoczywać i nasza zabawa Twój Zielony Zakątek trwa w najlepsze, także zachęcamy do wysyłania zdjęć na radio+.pl. Dajcie znać, jak to tam u Was wygląda, jak wygląda Wasza zielona enklawa. Mam w prezencie koszulkę z humorystycznym logo Czasem Przesadzam, ale też do tego wszystkiego dajecie sobie szansę, żeby wejść do zabawy, zgarnąć być może 5000 zł w wielkim finale naszej akcji.

0: Radio Plus.
1: F-35 uroczyście przyjęto do bazy w Łasku. Za chwilę relacja naszego reportera. Wypadek w przedszkolu. Poparzona pięciolatka trafiła do szpitala. 130 milionów złotych dla poszkodowanych rodzin na Bliskim Wschodzie od Caritas. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, powiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE. Uroczystości w Łasku obserwował Rafał Różycki.
2: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
3: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa,
2: powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
1: W ciągu 3 lat Polska dostanie wszystkie zamówione samoloty, łącznie 32 myśliwce. Wypadek w przedszkolu. Pięciolatka trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności poparzenia dziewczynki w Bartoszycach.
4: Dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
1: Mówił Piotr Drozd z bartoszyckiej policji. Dziewczynka nadal przebywa w szpitalu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. W ten sposób Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządy na koszty oderwane od realiów. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest między innymi z maksymalnej wydajności na przykład pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To największy program pomocowy w historii współczesnej Polski. W ramach Rodziny Rodzinie Caritas w ciągu dekady przeznaczono dla potrzebujących ponad 130 milionów złotych. To wsparcie dla rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku wojen, kryzysów humanitarnych oraz kataklizmów, mówi zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause.
6: Musimy pamiętać, że ta pomoc trafia naprawdę do najbiedniejszych i najbardziej wykluczonych rodzin. I drugi komponent, można powiedzieć taki rozwojowy, czyli danie nie tylko tej ryby przysłowiowej, ale wędki. To jest wsparcie na utworzenie małych działalności gospodarczych dla rodzin, tak żeby one były w długim okresie samowystarczalne.
1: W ostatnim czasie powstało kilka tysięcy takich podmiotów, głównie w chrześcijańskich rodzinach w Libanie, Syrii czy Iraku.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I już teraz Sandra, proszę bardzo, w przeboju Maria Magdalena, Janek Pasterski. Dzień dobry.

Weekendowe brzmienie, no właśnie, bo to już piątkowe popołudnie i Phil Collins, tak jak trzeba, w oczekiwaniu na Weekend to Hearts, 20 minut po godzinie 14, to znaczy, że za chwilę na pewno do kogoś zadzwonię i będziemy wspólnie podziwiali zdjęcie waszego zielonego zakątka, czyli tarasu, ogrodu, działki, albo balkonu po prostu, bo czasami nawet nieduży balkon może być bardzo przytulny, jeżeli się go fajnie zaaranżowało. Mam koszulkę dla kogoś ze sloganem Czasem przesadzam i to będzie nagroda gwarantowana, a przy okazji szansa, żeby powalczyć o 5000 zł w wielkim finale, który nastąpi już za 2 tygodnie. Radio+.pl, tam możecie przesłać nam zdjęcie swojego zielonego zakątka.

0: zielony zakątek.
1: Weekend w hamaku, taka perspektywa brzmi bardzo dobrze. Dodzwoniłem się właśnie do Olgi z PUF. Olgo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No w kadrze zdjęcia, które od ciebie otrzymałem, między innymi hamak właśnie się pojawia.
2: Zgadza się.
1: Okej, a to teraz opowiadaj, czy to jest działka, czy to jest ogród przydomowy?
2: To jest ogród przydomowy, mamy około 40 arów takiego ogrodu ozdobnego, natomiast drugie 40 to są warzywa, zabudowania, kurnik nawet mamy, także no, w ten
1: pięknie,
2: sposób.
1: Wszystko jest i każda tak. Część ma swoją przestrzeń, tak jak gdyby, i pracowniczą, i taką, w której po pracy odpocząć można. Piękne drzewka, dużo cienia, ale też i słońca tam, gdzie potrzeba i jest gdzie usiąść, gdzie odpocząć, krótko mówiąc.
2: Tak, zgadza się. Mieszkamy sobie rodzinnie, mieszkamy dwie siostry, rodzice nasi i babcia, która ma 90 lat. Po trochu się wszyscy udzielają w tym ogrodzie, ale najwięcej jednak mama tutaj zarządza, tym i pracuje.
1: Okej, ale no dzięki temu wygląda to tak, jak wygląda, czyli bardzo elegancko, sympatycznie. Mam dla ciebie koszulkę w prezencie od Radia Plus.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję. Pierwszy raz jestem na antenie i pierwszy raz coś wygrałam w ogóle,
1: świetnie.
2: Także
1: może to jeszcze nie koniec wcale, bo bierzesz udział automatycznie w wielkim finale, gdzie powalczysz o 5000 zł. Twoje zdjęcie twojego ogrodu. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego weekendu życzę.
2: Dziękuję wzajemnie, do widzenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Poznaliśmy zeznania lekarki z Lutoryża, za chwilę szczegóły. Protest w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie. Pracownicy boją się utraty pracy. Powiemy też o wystawie poświęconej więźniarkom obozu Ravensbrück. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamiętała, ile ich było. Znamy zeznania lekarki, patomorfolog zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
2: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Kobieta twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Przed nimi teraz ogrom pracy. Ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA. Kobieta została tymczasem zatrzymana. Kilkudziesięciu policjantów wciąż przekopuje należącą do niej w przeszłości działkę.
1: Lekarce grozi do 12 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jesteście zawsze na miejscu. Premier dziękuję funkcjonariuszom SOP-u. Donald Tusk na obchodach Święta Służby Ochrony Państwa zapowiedział wzmacnianie formacji przez nowoczesny sprzęt i nowe kompetencje.
3: Siła sprawcza Służby Ochrony Państwa jest już legendarna. Każdy, kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u.
1: Funkcjonariusze SOP-u odebrali podczas uroczystości odznaczenia i awanse, a nowo przyjęci złożyli ślubowanie. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku. Boją się utraty pracy.
4: Pracownicy są okłamani, z niewiedzą wielką, cokolwiek się dzieje. Dowiadujemy się tylko gdzieś w kuluarach lub z plotek. Czy zatrudnienie będzie zachowane? Czy wynagrodzenia będą zachowane? Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie? Bo jeżeli zlikwidują jakiś oddział, no to wiadomo, są zwolnienia.
1: Mówił przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burnat. Władze województwa potwierdzają, że istnieją plany konsolidacji szpitali, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, mówi Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
1: Protestujący zapowiedzieli, że na budynku szpitala wywieszą flagi ze swoimi postulatami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przy katedrze w Gorzowie Wielkopolskim otwarto wystawę poświęconą więźniarkom obozu Ravensbrück. Ekspozycja pokazuje walkę kobiet o przetrwanie i zachowanie człowieczeństwa. Miejsce wystawy jest nieprzypadkowe, bo 80 lat temu właśnie w Gorzowie Wielkopolskim więźniarki otrzymały pomoc lekarską po opuszczeniu obozu koncentracyjnego.
6: To właśnie gorzowianie pomogli po 2 miesiącach, kiedy ten obóz już został opuszczony, zostały w nim więźniarki, które nie mogły samodzielnie opuścić tego obozu. Dopiero po 2 miesiącach właśnie z Gorzowa wyruszył transport po te więźniarki i znalazły się tutaj w szpitalu, zorganizowanym tutaj w szpitalu PCK i tu otrzymały pomoc i to było to pierwsze miejsce, ta ziemia polska, do której oni trafiły. Przecież tutaj część tych więźniarek została pochowana, mamy na starym cmentarzu piękny pomnik.
1: Mówił dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Krzysztof Męciński. Wystawa przy katedrze w Gorzowie jest ogólnodostępna. Będzie można ją oglądać do września.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jakoś przetrwamy, jakoś dotrwamy do weekendu. On już niebawem, bo jest 6 po 15, a pomoże nam w tym Gloria Gaynor. I Will Survive. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Hardy Alone w Radiu Plus, tak nieco spokojniej wam zagraliśmy, po to, żeby no, siły zachować na wieczór. Dzisiaj piątek, jutro sobota, to oznacza dwa dni prywatek z Radiem Plus. Od 20 do północy Marek Sierocki będzie miksował i będzie bardzo, bardzo tanecznie, także róbcie miejsce w swoich salonach i bawcie się dobrze. Niedziela to z kolei spotkanie w muzycznym alfabecie, a tym razem gościem będzie...
1: Dzień dobry, Michał Zabłocki. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. I będę tam po prostu jako autor piosenek, które będziemy Państwu puszczali.
0: No, będzie czego posłuchać. Zapraszamy.

sezon wakacyjny za chwilę, także na pewno nie raz, nie dwa będziemy się przechadzać po plaży tej czy tamtej. Ile na Santor już nie ma dzikich plaż? No nie wiem tylko, czy to będzie dzika plaża, ale myślę, że i tak będzie pięknie. Teraz w Radio Plus Rock Set, Fading Like a Flower.

Warius Manks, Ruchome Piaski, to na koniec naszego spotkania piątkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, jutro w sobotę zapraszam od 12. No i życzę dobrego weekendu.

0: Radio Plus.
1: Twierdzi, że prowadziła ich badania. Była właścicielka działki, na której znaleziono szczątki około 30 płodów. Szef MON-u wbija szpilkę prezydentowi. To w trakcie ceremonii przyjęcia samolotów F-35. Trwa rywalizacja w ramach rowerowej stolicy Polski. Sprawdzimy, które samorządy są na prowadzeniu. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów. Twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID-19. To najnowsze nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami tego makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o historii tej działki?
2: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
1: Mateuszu, ta kobieta, jak ustaliłeś, niedawno pozbyła się tej działki.
2: Sprzedała ją skupującemu nieruchomości inwestorowi, który następnie spieniężył teren, budując tam osiedle domów jednorodzinnych. Szczątki ludzkich ciał na posesji ujawniło młode małżeństwo, które rozpoczęło rozbudowę kupionego dopiero co domu. Śledczy chwalą ich postawę, bo roboty przerwano i natychmiast powiadomiono o sprawie policję. Przekopywanie działki może potrwać do przyszłego tygodnia.
1: Lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo w tej sprawie dotyczy zbezczeszczenia zwłok i zakopywania odpadów medycznych. Szef MON-u wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
3: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
1: Mówił minister obrony i dziękował wszystkim, którzy poparli unijny program pożyczek na obronność. Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Na zakończenie wizyty papieża na Wyspach Kanaryjskich Ojciec Święty odprawił mszę świętą na Teneryfie. Wzięło w niej udział około 40 tysięcy wiernych. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym, a mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do gościnności.
4: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpacz. Do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty. Wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się.
1: Wieczorem Leon XIV wróci do Rzymu z tygodniowej podróży, w trakcie której odwiedził też Madryt i Barcelonę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rowerzyści idą na rekord. To już niemal pół metek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry.
5: No mamy takiego rekordzista. On już w zeszłym roku próbował ustanowić wszelkiego rodzaju rekordy. Jacek Kwiatkowski z Łysomic po raz drugi przystępuje do bicia rekordu świata i rekordu Guinnessa, jeżeli chodzi o ilość pokonanych kilometrów w ciągu jednego miesiąca. A Jacek każdego dnia chce robić ponad 400 kilometrów dziennie, aby na koniec czerwca pochwalić się sumą niebagatela 13 tysięcy kilometrów przejechanych w ciągu jednego miesiąca.
1: Mówi Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Wśród miast prowadzą obecnie Puławy, a wśród gminy Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca.

0: Radio Plus.
1: Samoloty F-35 przyjęte do służby. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Opiekunka szarpała 2-letnie dziecko. To w jednym ze żłobków w Opolu. Przeniesiemy się też za ocean. Przed nami kolejne mundialowe spotkania. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
2: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
3: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
4: Super!
5: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
2: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
6: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
2: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
7: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję. To siły zbrojne przechodzą rewolucję.
2: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Opiekunka miała w żłobku szarpać jednego z podopiecznych. Chodzi o prywatną placówkę Autobusik w Opolu. Rodzice zauważyli u dwulatka siniaki i powiadomili policję.
8: Według zawiadomienia w tej placówce jedna z pracownic miała narazić na niebezpieczeństwo dziecko znajdujące się w tej placówce. Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli monitor i teraz wyjaśniamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Na filmie widać, jak kobieta szarpie dziecko i przyciska je do ściany. Kobieta już u nas nie pracuje, mówi Wioletta Burzyk z zarządu żłobka.
9: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
1: Urząd Miasta zapowiedział już pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka.
10: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cennej do zachowania.
1: Tłumaczy Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu. Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnianiu betonu i ochronie miasta przed upałami i podtopieniami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Curaçao. Debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn. Znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju. Powód?
11: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
1: Mówi Paweł Grycman, dyrektor szkoły trenerów PZPN. Na kolejny mecz mundialu dziś o 21:00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną.

0: Radio Plus.
1: Są zarzuty dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wrócimy do wypadku na Dolnym Śląsku. Rosja może dziś wystrzelić pocisk Oriesznik. Ukraińskie wojsko ostrzega. Problemy w trakcie wylotu papieża z Hiszpanii. Leon XIV musiał opuścić samolot. Jest 18. Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut usłyszał kierowca, który doprowadził do tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-latek wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, 9-latka i jego ojca. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, twierdzi, że nic nie pamięta.
2: Postawiłem mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem.
1: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, grozi mu 8 lat więzienia. Ponad ćwierć miliona osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących transportu publicznego związanego z budową CPK. Zorganizowało je Stowarzyszenie Tak dla CPK, które przedstawiło dziś w Sejmie efekty rozmów z mieszkańcami wykluczonych komunikacyjnie gmin. Na tym spotkaniu był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co przyniosły wspomniane konsultacje?
3: Zaowocowały koncepcją sieci tras kolejowych w całym kraju, które miałyby na nowo połączyć gminy pozbawione dziś możliwości dojazdu pociągiem do większych ośrodków.
4: Plan docierający do 60% gmin w Polsce, do stolic gmin. To naszym zdaniem powinien być szkielet transportu.
3: Tłumaczył Patryk Wild ze Stowarzyszenia Tak dla CPK, którego członkowie oszacowali, że by ten plan mógł się ziścić, należałoby reaktywować około 7000 kilometrów linii zamkniętych po upadku Polski Ludowej.
4: Około 3000 linii można po prostu odbudować albo wyremontować linie, które dzisiaj są nieczynne.
3: Między innymi o tych propozycjach społeczników dyskutują dziś członkowie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym. Budowa sieci, jaką proponuje Stowarzyszenie, kosztowałaby w perspektywie dwóch dekad około 17 miliardów złotych rocznie. Sprzed Sejmu Mateusz Chłystun.
1: Ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Kijów nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne.
5: I obowiązkowo każdego dnia.
1: Proszę, zwracajcie uwagę na alarmy powietrzne dziś i w nadchodzących dniach. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia i na co liczy Rosja. Zamiast pokoju wybierają rakiety. Nie mają innych kart.
5: Вони обирають ракети. Жодних інших карт у них немає.
1: Mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosja już 4 razy atakowała Ukrainę Oriesznikiem. To pocisk, który jest w stanie przenosić głowicę nuklearną. Dobiegła końca tygodniowa podróż papieża do Hiszpanii. Ojciec Święty powinien być już w samolocie, który odleci z Teneryfy, jednak lot jest opóźniony. To z powodu problemów, którego szczegółów nie wyjaśniono. Leon XIV wyszedł z maszyny i wszedł do budynku lotniska. Przypomnijmy, w trakcie podróży papież odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wodniacy obiorą ster na Bydgoszcz. Zbliża się duży festiwal z rzeką w roli głównej. Na Brdzie pojawią się smocze łodzie, niezwykłe jednostki pływające, a na brzegu będą rozbrzmiewać koncerty muzyki szantowej. W programie jest też wyścig łodzi stworzonych z plastikowych butelek.
6: Z nieoficjalnych przecieków przynajmniej większość łodzi już jest gotowych. Nie wszyscy wiedzą, że to jest faktycznie z butelek, to raz, a dwa, że wszystkie zespoły miały te same materiały i co ważne, tą samą ilość materiałów, czyli zobaczycie Państwo, jak różnorodne pomysły, jaka kreatywność jest.
1: Mówi Sławomir Piotrowski, organizator wyścigu. Festiwale 20 i 21 czerwca.

0: Radio Plus.
1: Niższy VAT na paliwa utrzymany. Zaczniemy od ważnych informacji dla kierowców. Zagadkowa śmierć polskiej aktywistki w Ekwadorze. Jest śledztwo prokuratury. Najdroższy mundial w historii. Sprawdzimy też, ile muszą płacić kibice za oceanem. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
2: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Polka ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia. Z kolei polskie śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Olsztynie.
3: Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Przyczyną opóźnienia problem techniczny. Papież Leon XIV wróci z Hiszpanii do Rzymu nieco później niż planowano. Gdy pilot samolotu z Ojcem Świętym na pokładzie przygotowywał się dziś do lotu, nie chciał włączyć się silnik. To prawdopodobnie przez silny wiatr trwa usuwanie usterki technicznej. Przypomnijmy, papież wraca z tygodniowej podróży po Hiszpanii. Odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tegoroczny mundial najdroższym w historii piłki nożnej. Media społecznościowe zalały już zdjęcia paragonów grozy. Zdecydowanie głęboko do kieszeni będą musieli się kibice oglądający mecze w USA, zwłaszcza w Nowym Jorku i Los Angeles. Paczka Presley to wydatek w przeliczeniu na naszą walutę 50 zł, mała butelka wody 40. Olbrzymie podwyżki cen noclegów to norma podczas mistrzostw świata. Ci, którzy jeżdżą na mundiale takimi cenami nie są zaskoczeni, mówi Michał z Katowic, który wyjeżdża na mistrzostwa do USA.
4: Co do tej drożyzny, to jest przed każdymi mistrzostwami świata. Sam zresztą byłem na przykład świadkiem w Katarze, gdzie w jabłko kosztowało 20 zł. Da się wszystko zorganizować taniej, własnym sumptem. Będę rezydował w Nowym Jorku. No i tak sobie myślę, że w Nowym Jorku jest bardzo dużo parków, więc myślę, że kibice, oni są tak pomysłowi i tak zaradni, że na pewno sobie z tym poradzą.
1: Na tegorocznym mundialu zdecydowanie najbardziej łaskawym krajem dla portfela kibiców jest Meksyk. Na kolejny mecz już o 21:00 Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.

0: Radio Plus.
1: Przyznała śledczym, że zakopała płody. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Nowy król przestworzy, F-35, oficjalnie rozpoczął służbę w polskiej armii. Przed nami kolejny mecz Mistrzostw Świata. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Radio Plus dotarło do szczegółów wyjaśnień 57-letniej patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 30 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Mieszkańcy są zszokowani.
2: No to jest okropne, no. Jak można coś takiego zrobić? Co mogę powiedzieć? No, po prostu przerażające.
3: To jest świeża sprawa, trzeba czekać na ustalenia. No szokujące trochę, nie? Jak każde takie odkrycie.
2: W szoku byłam.
1: Na miejscu cały czas pracują śledczy. Mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Prace potrwają do przyszłego tygodnia. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. Grozi za to 12 lat więzienia. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Mateusz Chłystun.
4: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych. A do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Oto nowy król przestworzy. F-35, czyli husarz, oficjalnie rozpoczął dziś służbę w polskich siłach zbrojnych.
5: F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar. Cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko.
1: Mówi były pilot F-16, a obecnie dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych Ireneusz Nowak. Na razie do Polski trafiły 3 myśliwce, łącznie będą 32 sztuki. Papież wraca do Rzymu samolotem króla Filipa VI. Monarcha zaoferował to Ojcu Świętemu w związku z problemami technicznymi maszyny, która planowo miała odlecieć z Teneryfy. Przypomnijmy, papież musiał opuścić pokład, bo w samolocie nie chciał włączyć się silnik. Podróż Leona XIV do Hiszpanii trwała tydzień.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21:00 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną, a z kolei o 3:00 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. Więcej o tych spotkaniach nasz reporter Michał Skolimowski.
6: To trzeci w historii mundial z udziałem Kanady i drugi z rzędu. Do tej pory jednak ta reprezentacja na mistrzostwach nie zdobyła choćby punktu. Dziś stanie przed taką szansą i według bukmacherów w meczu z Bośnią i Hercegowiną ma większe szanse na zwycięstwo. Na boisko wybiegną też piłkarze USA, zagrają z Paragwajem. Obie ekipy wracają na mistrzostwa po przerwie. Amerykanie będą faworytem i to nie tylko z racji miana współgospodarza, ale dlatego, że ich kadrę w zdecydowanej większości tworzą piłkarze grający w Europie.
1: O czym informował Michał Skolimowski.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
7: Piątkowy wieczór, pora rozpocząć naszą prywatkę. Marek Sierocki, kłaniam się nisko i zapraszam na pierwszy miks, a w nim Sabrina i Boys. Potem Tatiana i Chica Cubana, będzie też duet Dolar w nagraniu Ola Moore.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami amerykańska wokalistka Laura Branigan, jeden z jej wielkich hitów, piosenka The Lucky One. Potem duet Eurythmics i Love is a Stranger. Będzie też grupa Madness w nagraniu Our House.

To był zespół Madness, teraz duet numer uno i Tora Tora Tora, potem Samantha Fox i Nothing's Gonna Stop Me Now, a także grupa Silent Circle i Touch in the Night.

To była grupa Silent Circle, a przed nami formacja Solid Strangers i Music in the Night. Potem Boniem i Happy Song. Będzie też trio Fun Fun i Baila Bolero.

było włoskie trio Fanfan, a w dalszym ciągu Włosi. Przed nami król muzyki Italo Disco Savage i Goodbye, a potem polska wokalistka i modelka Danuta Lato w piosence Touch My Heart.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty to przeboje ze słonecznej Italii. Przed nami duet Albano i Romina Power i Sempre Sempre. Potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a także Donatella Retore i Splendido Splendente.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwiera grupa Bonem, hiszpańskojęzyczną wersją przeboju Rivers of Babylon, czyli Rios de Babilonia. Potem Kaoma i Lambada, a także grupa Chocolates w nagraniu El Bimbo.

dalszym ciągu gorące klimaty, za nami grupa Monserrate, a przed nami Santa Esmeralda i Don't Let Me Be Misunderstood. Potem grupa Modern Romance i Best Years of Our Lives. Będzie też formacja Chili w nagraniu Say I'm Your Number One.

To była grupa Manhattan Transfer i Quenta Mayo, już za chwilę Radio Diluna i Comanchero, potem Magazine 60, Kenosa, a także Taco w nagraniu Putin on the Ritz.

było trio Scotch i Pictures, a już za chwilę holenderski duet Fantastiki Costa Blanca. Potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol i Rigueira w nagraniu Vamos a la Playa.

Miks zakończyliśmy w greckich klimatach. To była formacja The Great Bouzouki Disco Band. Następny rozpoczniemy w klimacie Italo Disco. Pilion, Happy Children, grupa Scotch Disco Band, a także Tony Esposito i Kalimba de Luna.

To były klimaty lat 80. ubiegłego wieku, a przed nami dyskotekowe klimaty lat 70. Formacja Continent No. 60, Afro-America, potem trio Gibson Brothers, Keserami Vida i Patrick Hernandez w piosence Born to be Alive.

0: była Sheila z Indiny Duren, a przed nami formacja Weber Girls i It's Raining Men, potem Amanda Lear, Follow Me i Didi Jackson w nagraniu Automatic Lover.
1: Hi, we're your Weber Girls.

Michael Jackson utworem Automatic Lover zakończyła ten miks i zakończyła dzisiejszą prywatkę. Zapraszam jutro, słyszymy się o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.